Uwaye? Na yoba mugambe. Neka nevemu mugambe. Ngamba gugu. Tukule nsobi okuchusa akalimiko. Noka jaku chikumu musambu katonyeze muenda. Pearl FM.